Lizzy, écoute, Olu, Ikosi Yama, Ikosi Yama. Abibia, Rabibia, Rano Yo Nyami. Une artie. Abibia, Rabibia, Rano Yo Nyami. Ababa, Bayi. Tu ni atete ba mulo oni ni kwafu ah ya na bisu